0: norama phezwa bohlolo phezwa bohlolo phezwa phezwa sazo mina
1: man of the moment.